Hiszyna sprócąca jest 7 punt z duma. Wsak dan u tydnu jena moja lubica. Hiszyna sprócąca